Nasza Luba, boje pieska, nos je wietar, smora. Nasza Luba, boje cwieta, traje do...

Kad uprisika u noći gustoj, črnoj, neprovidnoj, kada sam zu štriku u savičentu hodija i prazni kotli od palente, čabrunići, buona gente, čabrunići, buona gente.

U našoj pekari na Valdebeku slušamo radio Maestral i pečemo pirovu peku.